Tamiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie rudy, wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żyzna 12. Płeć suka. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska. Płeć pies. Rok urodzenia 2022. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne czarna maska. Data przyjęcia 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stasankowa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Wieniecka. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-rudy. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 48/41/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnieniu

0: udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach. Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
3: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
3: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
3: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
3: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
3: Moja Blue.
4: A moje Cukierko tu obuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
5: Fajnie. Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
5: O zębach, jak pani mówiła.
6: Właśnie też o zębach od zwierząt.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
7: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
8: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
2: Co ci się najbardziej podobało?
8: Teraz jak robimy te szczęki.
2: A co teraz lepisz?
8: Szczękę człowieka.
0: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
9: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach Brzeskiego Wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
10: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy

0: obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
1: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
0: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie włocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu włocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele murale, czym się różnią.
3: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Kierunek Nowe Media i e-Biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
5: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-Biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron.

0: Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale

0: go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
0: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czyli nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy mają się tutaj pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować.

0: zachować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
0: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo

0: pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni wrocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią, no ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta, a zatem ci nasi dobrzy, wspaniali wrocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście, żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
1: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: miliony. Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobił od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, ale niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została otworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Wrocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrym

0: rolnikami tam zostają. Gdyby taka politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by zostawała. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia

0: narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie od fundacji 5000 zł. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do fundacji Samotna Mama, tak?
0: I do korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu znatężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12, płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył dobrego, pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć,

0: jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą, i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią, no ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta, a zatem ci nasi dobrzy, wspaniali wrocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście, żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
1: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: miliony. Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Wrocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Wrocławka i

0: najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować, czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5000 zł. Zachęcam do korzystania.

0: I można się zgłaszać do Fundacji Samornowego, tak?
1: I do korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie jakie wszyscy oczekują.

0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież jest to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, szybko. Dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Wrocławia, był dzisiaj Państwa gościem.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
5: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
5: Moja Blue.
4: A moje Cukierko tu obuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
6: Fajnie. Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
6: O zębach, jak pani mówiła.
7: No właśnie też o zębach od zwierzęt.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
8: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
8: Tak. Na przykład jakie

0: zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
1: Co ci się najbardziej podobało?
0: Teraz jak robimy te szczęki.
1: A co teraz lepisz?
0: Szczękę człowieka.
2: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
3: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
4: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
3: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
4: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
3: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
5: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku.
6: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Wrocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
5: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie. W ramach konsultacji

0: konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
1: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele morale, czym się różnią.
0: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do Powstania Warszawskiego, do Polski Walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
1: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wocławek, konsultacje i jst.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
2: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
3: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
2: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
3: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
1: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
3: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
2: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone.

0: Wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. Pan z Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
1: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też wskazane jest wpisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
0: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
1: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
0: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
1: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki, kamizelki ochronne. I przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
0: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa

0: bezpieczeństwa wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Wocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
1: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
0: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami wocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
1: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
0: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Wocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą, i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
0: gdzieś
1: jest
0: mówiono
1: coraz gorsza.
0: Chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
0: no tak,
1: jeśli nie
0: pod
1: miliony.
0: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
1: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże

0: bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobił od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, a niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych powiedzmy najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by zostawała. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i

0: redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: tak? Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dziś moim Państwa gościem.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12. Płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Louis. Louis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Louis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnych

jego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Louis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Louis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt, to jest moja największa pasja.

0: No, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta, a już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
1: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
0: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
2: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
1: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach. Też o zębach.
1: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
3: Podobały się. Bardzo się podobało.
1: A co najbardziej się tak wam podobało?
3: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby. Jak pani pokazała zęby.
1: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
3: Ja wyjeżdżam do Rowów. Ja do Niemiec.
1: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
3: Tak. Też tak.
1: A jaka jest wasza ulubiona książka?
3: Moja Blue. A moje cukierko tu obuzie.
1: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
4: Fajnie. Mi się podobały.
1: A co najbardziej wam się podobało?
4: O zębach, jak pani mówiła.
5: Właśnie też o zębach od zwierzęt.
1: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
6: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
1: A podobało ci się?
6: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
1: Co ci się najbardziej podobało?
6: Teraz jak robimy te szczęki.
1: A co teraz lepisz?
6: Szczękę człowieka.
2: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
7: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach Brzeskiego Wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
8: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
7: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
8: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze.

0: obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie włocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu włocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię, Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania i tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: Przybliżmy, co przedstawiają obydwa te murale, czym się różnią.
3: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do Powstania Warszawskiego, do Polski Walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
5: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty.

rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie

0: miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest wpisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nazw domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem

0: do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
0: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czyli nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało

0: tracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie, tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
1: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: pod
0: miliony.
1: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Osławka istnieje ponad 1000 rocznie.

0: Nie? Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować, czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już, samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów konkretnie na 5 ulicach napięciu.

0: skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Wrocławia, był dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Sławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spaceru w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 34. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie rudy, wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żyzna 12. Płeć suka. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowe. Wielkość średniej, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska. Płeć pies. Rok urodzenia 2022. Umaszczenie beżowe. Wielkość średniej, cechy szczególne czarna maska. Data przyjęcia 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stasankowa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Wieniecka. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-rudy, wielkość kociak, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Louis. Louis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Louis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Louis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Louis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz.

0: Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak Pan ocenia ostatni dla Włocławka czas? Ostatnie miesiące.
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny, ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no zawsze byli, są i będą i trzeba mieć z tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my, no.

0: musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
1: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: pod
0: miliony.
1: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież

0: Przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzi, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do fundacji samotnej.
0: I do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu,

0: kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Wrocławia, był dzisiaj Państwa gościem.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
5: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
5: Moja Blue.
4: A moje Cukierko Tułobuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
6: Fajnie.
7: Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
6: O zębach, jak pani mówiła.
7: Właśnie też o zębach od zwierzęt.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
8: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
8: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
2: Co ci się najbardziej podobało?
8: Teraz jak robię

0: Lubimy te szczęki.
1: A co teraz lepisz?
0: Szczęki, szczękę człowieka.
2: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
3: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
4: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
3: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
4: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
3: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
5: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku.
6: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Wrocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję. Mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
5: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy

0: wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
1: Przybliżmy, co przedstawiają obydwa te murale, czym się różnią.
0: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie

0: można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
2: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
2: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
3: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
2: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
4: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby

0: solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest wpisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
0: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no, oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne. I przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzenia prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Zostało

0: ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku. Szanowni Państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę Państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami wrocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
0: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Wrocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan

0: Pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie
1: Chcę
0: miesiące?
1: powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył pozytywnie,
1: Dobrego
0: tak?
1: zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny, ale to, co robi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni Włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali Włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście, żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my, no, musimy tutaj, no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych
0: No
1: ludzi.
0: właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
0: Gdzieś
1: jest coraz
0: wmówiono chyba
1: gorsza.
0: też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki
0: No
1: tysięcy,
0: tak,
1: jeśli nie
0: pod koniec
1: miliony w
0: lat
1: Polsce.
0: 90. też, prawda, była taka moda na
1: No
0: tworzenie tych dyplomów,
1: to była
0: tak.
1: moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko
0: Musi się
1: zrobi
0: jakoś
1: od razu
0: nauczyć.
1: dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
0: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna.

0: tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
1: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
0: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
1: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by zostawała. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
0: W jaki sposób?
1: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować, czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
0: Skoro już jesteśmy przy dzietności,

0: Też pamiętam, że przed wyborami obiecywał pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
1: Tak, podtrzymuję dalej tą obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do
0: I można
1: korzystania
0: się zgłaszać do Fundacji Samotna Mama, tak?
1: i do korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
0: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
1: Chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na pięciu ulicach, na pięciu skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
0: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze
1: Dziękuję
0: spotkanie.
1: Pani, dziękuję
0: Szybko.
1: Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
0: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dziś moim Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 34. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie rudy, wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żyzna 12, płeć suka, rok urodzenia nieznany, umaszczenie beżowe, wielkość średni, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 2 lipiec 2026, miejsce znalezienia ulica Brzeska, płeć pies, rok urodzenia 2022, umaszczenie beżowe, wielkość średni, cechy szczególne czarna maska. Data przyjęcia 3 lipiec 2026, miejsce znalezienia ulica Sasankowa, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie biało-czarny, wielkość duży, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 4 lipiec 2026, miejsce znalezienia ulica Wieniecka, płeć samiec, rok urodzenia 2026, umaszczenie białorudy, wielkość kociak, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o

0: to czy dorośli mają próchnicę?
1: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
0: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
2: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
1: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
1: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
1: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
1: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
1: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
5: Tak.
4: Też tak.
1: A jaka jest wasza ulubiona książka?
5: Moja Blue.
4: A moje cukierko tu obuzie.
1: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
6: Fajnie.
7: Mi się podobały.
1: A co najbardziej wam się podobało?
6: O zębach, jak pani mówiła.
7: Właśnie też o zębach, o zwierzętach.
1: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
8: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
1: A podobało ci się?
8: Tak. Na przykład kto... Jakie zwierzęta nie mają zębów? Ile mają zębów?
1: Co ci się najbardziej podobało?
8: Teraz jak robimy te szczęki.
1: A co teraz lepisz?
8: Szczękę człowieka.
2: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
9: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
10: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
9: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
10: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy

0: Leś Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu włocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię, Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania i tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele murale, czym się różnią.
3: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do Powstania Warszawskiego, do Polski Walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
5: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy

0: Na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
3: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem

0: No, pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu, czyli tutaj no, oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno, jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no, nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czyli nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski,

0: pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach

0: centralnych właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
1: Jakieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: miliony. Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas,

0: na różnego rodzaju działania poza pracą, powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już, samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5000 zł. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: i do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Wrocławia, był dzisiaj moim państwa.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kalicka 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12. Płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany.

umaszczenie beżowe, wielkość średni, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska. Płeć pies. Rok urodzenia 2022. Umaszczenie beżowe, wielkość średni, cechy szczególne, czarna maska. Data przyjęcia 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stasankowa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny, wielkość duży, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Wieniecka. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-rudy, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka.

0: Zbuduj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego

0: tego kierunku, to trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
1: Gdzieś
0: jest coraz
1: wmówiono chyba
0: gorsza.
1: też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki
1: No
0: tysięcy,
1: tak,
0: jeśli nie
1: pod koniec
0: miliony w
1: lat
0: Polsce.
1: 90. też, prawda, była taka moda na
0: No
1: tworzenie tych dyplomów,
0: to była
1: tak?
0: moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko
1: Musi się
0: zrobi
1: jakoś
0: od razu
1: nauczyć.
0: dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Wrocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Wrocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Wrocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Wrocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Wrocławka. Większość by zostawała. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Wrocławkowi, nie tylko Wrocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą. powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta,

0: to, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5000 zł. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: i do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj Państwa gościem.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
5: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
5: Moja Blue.
4: A Maleckie Kotłobuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
6: Fajnie. Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
6: O zębach, jak pani mówiła.
7: Właśnie też o zębach zwierząt.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
8: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
8: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów i ile mają zębów.
2: Co ci się najbardziej podobało?
8: Teraz jak robimy te szczęki.
2: A co teraz lepisz?
8: Szczękę człowieka.
0: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
9: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
10: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową

0: od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
1: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
0: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie włocławskim z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu włocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: Przybliżmy, co przedstawiają obydwa te murale, czym się różnią.
3: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek, konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywne

0: ostateczną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
1: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i E-Biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
0: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
1: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
1: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
0: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii, przede wszystkim

0: Nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest wpisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
0: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no, oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne. I przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzenia prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt.

człowiek, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni Państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę Państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji.

0: zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
0: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta, to też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył dobrego, pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą, i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których

0: na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście, żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej, stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
1: gdzieś
0: jest
1: mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: pod
0: miliony.
1: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobił od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.

0: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
1: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
0: W jaki sposób?
1: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
0: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
1: Tak, podtrzymuję dalej tą obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5000 zł. Zachęcam do korzystania.
0: I można się zgłaszać do fundacji samotnej.
1: I do
0: tak?
1: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
0: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka.

0: Chodzi o ulicę Brzeźnową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzeźnowej uciekają.
1: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
0: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
0: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Wrocławia, był dziś moim Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także

że umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12. Płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 500.

0: 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała.

0: zęby.
1: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
2: Ja wyjeżdżam do Rowów.
0: Do Niemiec.
1: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
2: Tak.
0: Też tak.
1: A jaka jest wasza ulubiona książka?
2: Moja Blue.
0: A moje Cukierko tu obuzie.
1: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
3: Fajnie.
4: Mi się podobały.
1: A co najbardziej wam się podobało?
3: O zębach, jak pani mówiła.
4: Właśnie też o zębach, o zwierzęt.
1: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
5: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
1: A podobało ci się?
5: Tak. Na przykład kto, jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
1: Co ci się najbardziej podobało?
5: Teraz jak robimy te szczęki.
1: A co teraz lepisz?
5: Szczękę człowieka.
6: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
7: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach Brzeskiego Wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
8: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
7: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
8: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
7: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
6: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
9: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku.
10: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty.

0: Bo Sławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham cię, Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
1: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu, prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
0: Przybliżmy, co przedstawiają obydwa te murale, czym się różnią.
1: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do Powstania Warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
0: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wocławek, konsultacje i jst.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
2: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-Biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
3: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-Biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się 4 nasze kierunki, więc cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
2: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
3: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Trzymamy kciuki za maturzystów, w tym

0: My roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie chyba już można powiedzieć tradycyjnie pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
1: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
2: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
2: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodowe. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
3: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
2: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzelania.

0: żadnych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
1: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników, nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
0: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzenia prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
0: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
0: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe.

0: Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył dobrego, pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to

0: był kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
1: Gdzieś
0: jest coraz
1: wmówiono
0: gorsza.
1: chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
1: no tak,
0: jeśli nie
1: pod
0: miliony.
1: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, a niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by zostawała. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet

0: no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku.

0: piątka dzieci i więcej, 54, 53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już, samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: i do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, szybko. Dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość.

0: jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kalicka 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12, płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać

za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
0: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany,

0: przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący, a my takich powiedzmy dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: miliony. Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało jak wiemy pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, ale niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Wrocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Wrocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Wrocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych powiedzmy najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Wrocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Wrocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Wrocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Wrocławkowi, nie tylko Wrocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta, to żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać.

0: działać, bowiem trud wychowania dzieci głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek i myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: No, skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no, nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już, samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: i do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj Państwa gościem.

W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby.

0: ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta, a już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
3: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
3: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
3: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
3: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
3: Moja Blue.
4: A moje Cukierko Tułobuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
5: Fajnie.
6: Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
5: O zębach, jak pani mówiła.
6: Właśnie też o zębach, o zwierzętach.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
7: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
7: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
2: Co ci się najbardziej podobało?
7: Teraz jak robimy te szczęki.
2: A co teraz lepisz?
7: Szczękę człowieka.
0: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
8: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
9: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
8: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
9: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie

0: zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie włocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu włocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania i tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele murale, czym się różnią.
3: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
5: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez

0: instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak, trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. Pan z Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też

0: poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie, myślę, najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
0: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne

0: decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta, to też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no, oczywiście, żeby było

0: dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
1: gdzieś
0: jest
1: mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: pod
0: miliony.
1: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobił od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie

0: To, o czym Pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
1: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Osławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę.

0: jego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzi, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niechby to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54, 53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do
1: I można
0: korzystania
1: się zgłaszać do Fundacji Samotna Mama, tak?
0: i do korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na pięciu ulicach, na pięciu skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki.

0: A zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Wrocławia, był dziś moim Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12, płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026.

Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Stasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to

0: Akcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
5: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
5: Moja Blue.
4: A moje Cukierko Tułobuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
6: Fajnie. Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
6: O zębach, jak pani mówiła.
7: Właśnie też o zębach od zwierząt.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
8: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
8: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.

0: się najbardziej podobało?
1: Teraz jak robimy te szczęki.
0: A co teraz lepisz?
1: Szczękę człowieka.
2: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
3: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
4: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
3: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
4: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
3: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
5: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku.
6: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Wrocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
5: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10.

0: 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
1: Przybliżmy, co przedstawiają obydwa te murale, czym się różnią.
0: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do Powstania Warszawskiego, do Polski Walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
1: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wocławek, konsultacje i od st.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
2: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
3: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się 4 nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
2: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
3: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo. Na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
1: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
3: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
2: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem.

0: Zbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
1: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
0: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
1: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
0: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
1: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czyli nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
0: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów.

0: Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
1: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
0: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
1: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
0: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć z tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
0: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
0: pod
1: miliony.
0: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.

0: plomów,
1: to była
0: tak?
1: moda polegająca na tym, bo brakowało jak gdyby pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, a niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
0: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
1: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych powiedzmy najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
0: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
1: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
0: W jaki sposób?
1: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało, Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i

0: dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować, czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już, samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: tak? Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę.

0: to się opłaca. Dziś i jutro. Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spaceru w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12. Płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Stasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13

13 354/76. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to

w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Louis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Louis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym

0: zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył dobrego, pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny, ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią, no ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście, żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
0: gdzieś
1: jest
0: mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
0: no tak,
1: jeśli nie
0: pod
1: miliony.
0: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
1: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobił od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność

0: za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została otworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych powiedzmy najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: No, skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no, nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: i do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj Państwa gościem.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę.

0: Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
1: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach. Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
3: Podobały się. Bardzo się podobały.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
3: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby. Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
3: Ja wyjeżdżam do Rowów. Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
3: Tak. Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
3: Moja Blue. A moje cukierko tu obuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
4: Fajnie. Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
4: O zębach, jak pani mówiła.
5: Właśnie też o zębach od zwierzęt.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
6: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: Podobało ci się?
6: Tak. Na przykład kto, jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
2: Co ci się najbardziej podobało?
6: Teraz jak robimy te szczęki.
2: A co teraz lepisz?
6: Szczękę człowieka.
1: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
7: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach Brzeskiego Wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
8: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
7: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
8: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskim z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
7: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone

0: Obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
1: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
2: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
3: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
2: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
3: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele murale, czym się różnią.
2: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
1: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
0: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
4: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się 4 nasze kierunki, więc cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem

0: zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
3: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj oczywiście światła, poziom płynu, płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli

0: i żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno, jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no, nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne. I przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: prawnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my, no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, że od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do ładu.

0: Musk, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fakt w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
0: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
0: pod
1: miliony.
0: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
1: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobił od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
0: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
1: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
0: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
1: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by zostawała. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7

0: tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzi, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54, 53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5000 zł. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: tak? Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.

0: życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, Radny Rady Miasta Wrocławia, był dziś moim Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spaceru w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 34. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie rudy. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żyzna 12. Płeć suka. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska. Płeć pies. Rok urodzenia 2022. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne czarna maska. Data przyjęcia 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stasankowa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data

Przyjęcia 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: białorudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość boksu.

konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich

Specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W wakacje Włocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach. Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
3: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
3: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
3: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
3: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
3: Moja Blue.
4: A moje Cukierko tu łobuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
5: Fajnie. Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
5: O zębach, jak pani mówiła.
6: Właśnie też o zębach zwierząt.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
7: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
8: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
2: Co ci się najbardziej podobało?
8: Teraz jak robimy te szczęki.
2: A co teraz lepisz?
8: Szczękę człowieka.
0: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
9: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu włocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
10: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze

0: się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
1: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
0: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie włocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu włocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania i tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: Przybliżmy, co przedstawiają obydwa te murale, czym się różnią.
3: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek Konsultacje JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Kierunek Nowe Media i e-Biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny.

0: Za ocenę studiów wyższych w Polsce.
1: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i E-Biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się 4 nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
0: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
1: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak, trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
1: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
0: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią 4 zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby

0: by nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
0: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części

0: miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku. Szanowni Państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę Państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tutaj pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytek Obysłu był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami wrocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
0: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Wrocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie.

0: Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
1: Zaskoczył pozytywnie, tak?
0: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny, ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni wrocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no zawsze byli, są i będą i trzeba mieć z tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali wrocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście, żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
1: gdzieś
0: jest
1: mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
1: no tak,
0: jeśli nie
1: pod
0: miliony.
1: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami

0: samorządowymi. Obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
1: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
0: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
1: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
0: W jaki sposób?
1: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
0: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał pan wsparcie włocławskich par, które no, nie mogą w naturalny sposób

0: zacząć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już, samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
1: Tak, podtrzymuję dalej tą obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
0: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna Mama, tak?
1: I do korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
0: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
1: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
0: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
0: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar.

0: Bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kalicka 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12, płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł

profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył

0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny, ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni wrocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta, a zatem ci nasi dobrzy, wspaniali wrocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
0: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
0: miliony. Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
1: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, a niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
0: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt.

0: naszych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. W Ocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Ocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Ocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do fundacji samorządowej.
0: I do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież tam.

0: metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj Państwa gościem.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?

0: Tak.
1: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
0: Moja Blue.
1: A moje Cukierko tu obuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
3: Fajnie.
4: Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
3: O zębach, jak pani mówiła.
4: No właśnie też o zębach, o zwierzętach.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
5: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
5: Tak. Na przykład kto, jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
2: Co ci się najbardziej podobało?
5: Teraz jak robimy te szczęki.
2: A co teraz lepisz?
5: Szczękę człowieka.
6: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
7: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach Brzeskiego Wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
8: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
7: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
8: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
7: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
6: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
9: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku.
10: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Wrocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku

0: zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te morale konkretnie.
1: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
0: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele morale, czym się różnią.
1: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wocławek Konsultacje i od st.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
3: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
4: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się 4 nasze kierunki, więc cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
3: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
4: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem

0: będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
1: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
2: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
2: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodowe. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
3: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
2: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
3: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminu.

0: Stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne. I przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą, i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
0: gdzieś
1: jest
0: mówiono
1: coraz gorsza.
0: Chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego

0: powiedzmy, marzenia bycia, istnienia, pracy. Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no, jeśli nie
1: miliony.
0: Pod koniec
1: lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobił od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, a niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by zostawała. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia.

0: piątka dzieci i więcej, 54, 53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować, czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tą obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do fundacji samotnej.
0: I do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dziś moim Państwa gościem.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego

0: potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12. Płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i

i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięstwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył dobrego, pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
0: gdzieś
1: jest
0: mówiono
1: coraz
0: chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
0: no tak,
1: jeśli nie
0: pod
1: miliony.
0: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
1: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę.

sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi.

0: I póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych powiedzmy najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę wydawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie

0: właśnie mamy, rodziny, do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki, od ilości urodzonych dzieci.
1: No, skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no, nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już, samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tą obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna Mama, tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12.

0: To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 34. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie rudy, wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żyzna 12. Płeć suka. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska. Płeć pies. Rok urodzenia 2022. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne czarna maska. Data przyjęcia 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Sasankowa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Wieniecka. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-rudy. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń.

Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Louis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Louis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska

0: katorgą trwały. Ostatecznie wskazano okolice ulic Zakole Zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z towarzystwem opieki nad zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetargi i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur.

0: W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
1: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
0: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
1: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań.
0: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne, odbywają się w dnia 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii. archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej.

0: Zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby, za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
1: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
2: Na przykład czym jest szpadel?
3: A wiesz, kim jest archeolog?
2: Tak, wiem.
3: Kim?
2: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy. Na przykład nie wiem, miecze. Wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
3: Okay. I jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
2: No, bardzo fajnie jest.
3: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
4: Bardzo fajnie.
3: A czego się dowiedziałeś?
4: Że na przykład jak zbijesz talerz, to tu trafia, na przykład, i też nie wydobuje się dinozaurów.
3: Tak.
5: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
3: A czego się dowiedziałeś?
5: Dużo rzeczy.
3: Na przykład?
5: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
3: A co ci się najbardziej podobało?
5: Zwłoki.
3: Okej. Okay. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
5: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
3: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
5: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
1: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
6: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
7: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia, by codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
6: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzkiej policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
8: To my, to na naszych barkach to bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami Serdecznie.

0: Nie, gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
1: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
2: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
3: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
4: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
5: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
6: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
5: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
4: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
4: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
6: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
4: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, jakie to, jak, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pinczaty, a teraz już mamy siedzibę w Pinczacie.

0: ograniczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pinczacie.
1: Święto pieroga w Pinczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też od razu dodam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych

0: prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował Zespół Szkół Ekonomicznych oraz również Zespół Szkół Chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych, troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był Liceum Ziemi Kujawskiej, Liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był Zespół Szkół Elektrycznych. Oni się, ta trójka, trójca, wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym, dlatego że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze. Natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie jesteśmy pewni tego w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani dyrektor, pani prezydent mówiła. Mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również

0: technikach są na bardzo wysokim poziomie.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, no, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych, wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim, no, tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy

0: VIPROOM to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolice ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.

0: pralne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu.

0: I dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetarg i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
3: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3,3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78%. Kraj to średnia zdawalności 81,10%, a województwo 79,8%.
2: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
3: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań.
2: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne odbywają się w dnia 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
1: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
4: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy.

0: na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
1: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
0: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
3: Na przykład, czym jest szpadel?
1: A wiesz, kim jest archeolog?
3: Tak, wiem.
1: Kim?
3: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze. Wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
1: I jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
3: No, bardzo fajnie jest.
1: Dobra. W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
4: Bardzo fajnie.
1: A czego się dowiedziałeś?
4: Że na przykład, jak zbijesz talerz, to tu trafia. Na przykład, i też nie wydobuje się dinozaurów.
1: Tatach.
5: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
1: A czego się dowiedziałeś?
5: Dużo rzeczy.
1: Na przykład?
5: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
1: A co ci się najbardziej podobało?
5: Zwłoki.
1: Okej. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
5: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
1: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
5: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
2: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
6: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
7: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia, trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
6: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
8: To my, to na naszych barkach. To bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, Szanowni Państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim

0: Państwu policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych, za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
1: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
2: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
3: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
4: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
5: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
6: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
5: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem, ruskie i po zwojnicku.
4: oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.

0: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już siódme święto pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
1: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na święto pieroga się wziął?
0: Święto pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, jakie to, jak... czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pinczaty. A teraz już mamy siedzibę w Pinczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pinczacie.
2: Święto Pieroga w Pinczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat

0: obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zawalności matki we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był Liceum Ziemi Kujawskiej, Liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był Zespół Szkół Elektrycznych. Oni się, ta trójka, trójca, wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartkę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o plasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze. Natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24, 25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będziemy mieli, jesteśmy pewni tego, w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy

0: we Wrocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której Pani Dyrektor, Pani Prezydent mówiła, mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w Zespole Szkół Samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

0: 2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy

0: na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób,
1: Stresów.
0: stresów, ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład
1: Tak.
0: różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i
1: W
0: jakim
1: okresie.
0: chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji
1: Serca.
0: naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca, po
1: Choćby
0: prostu
1: nadciśnienie.
0: tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym
1: No właśnie,
0: elementem, że ta
1: jeszcze.
0: zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: No tak, to
0: tępe,
1: jeszcze
0: prowadzące
1: przejdziemy.
0: bym powiedział, do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia wszczelia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak, na
0: Tak,
1: wszelkiego rodzaju
0: każda
1: infekcje.
0: infekcja powinna być troskliwie leczona u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy.

0: Wiemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie, bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe. Mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo...

0: też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówny bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. Mm-hmm. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Mm-hmm. Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej,

0: często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawowych, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej. Tak?
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak?
1: Mm-hmm.
0: Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Mm-hmm. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to
1: no
0: było jednym
1: właśnie
0: kiedyś z przykazań kościelnych, tak?
1: Tak.
0: Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej,
1: albo
0: gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia.
1: Mhm.
0: Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia,
0: jeżeli
1: zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem

0: bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, taka, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 0,45 oraz 602.

0: 0397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil SA. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla

0: pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetarg i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
3: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam Panu Dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
2: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
3: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań.
2: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
1: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
4: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach

0: archeologicznych, tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
1: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
0: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
3: Na przykład czym jest padel?
1: A wiesz, kim jest archeolog?
3: Tak, wiem.
1: Kim?
3: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze, wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
1: Okay. Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
3: No, bardzo fajnie jest.
1: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
4: Bardzo fajnie.
1: A czego się dowiedziałeś?
4: Że na przykład... jak zbijesz talerz, to tu trafia, na przykład, i też nie wydobuje się dinozaurów.
1: Tak.
5: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
1: A czego się dowiedziałeś?
5: Dużo rzeczy.
1: Na przykład?
5: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
1: A co ci się najbardziej podobało?
5: Zwłoki.
1: A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
5: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
1: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
5: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
2: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Włocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
6: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
7: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
6: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
8: To my, to na naszych barkach. To bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom,

0: podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych, za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
1: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
2: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
3: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławka i powiatu wrocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
4: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
5: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
6: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
5: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
4: oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pinczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
4: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja.

0: stycznia, bo to już siódme święto pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
1: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na święto pieroga się wziął?
0: Święto pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, jakie to, jak, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało święto pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pinczaty, a teraz już mamy siedzibę w Pinczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pinczacie.
2: Święto pieroga w Pinczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest

0: sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe. Ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też od razu oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące, zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o plasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze, natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie mieli, jesteśmy pewni tego, w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi, z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani pani dyrektor, pani

0: prezydent mówiła, mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

O wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy... To są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy trzecim a dwunastym tygodniem, a dziewiątym, dwunastym tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, trzecim a dwunastym tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźliczki. Tu wpływ gruźliczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone.

0: żonę, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i
1: W
0: jakim
1: okresie.
0: chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tępe, prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tej wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak.
1: wszelkiego
0: rodzaju
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli

0: stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, panie doktorze, jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można by było powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne,

0: Liczne nazwy, są to smery skurczowe lub smery rozkurczowe, tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak, ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie, i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia, i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też tak, stosowania leków?
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział,

0: starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Mm-hmm. Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Mm-hmm. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki. Duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia, No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko.

0: ryzyko operacyjne już wtedy,
1: Mhm.
0: kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa w odpowiednim momencie po

0: kolejne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, tak, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Dacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Ale zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z towarzystwem opieki nad zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem, czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów.

O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolice ulic za

0: szkół ponadpodstawowych. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
1: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78%. Kraj to średnia zdawalności 81,10%, a województwo 79,8%.
0: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
1: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań.
0: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne odbywają się w dnia 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania.

0: jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
1: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
2: Na przykład, czym jest szpadel?
3: A wiesz, kim jest archeolog?
2: Tak, wiem.
3: Kim?
2: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy. Na przykład. Nie wiem, miecze. Wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
3: Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
2: No, bardzo fajnie jest.
3: Dobra. W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
4: Bardzo fajnie.
3: A czego się dowiedziałeś?
4: Że na przykład jak zbijesz talerz, to tu trafia na przykład i też nie wydobuje się dinozaurów.
3: Warsztatach.
5: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
3: A czego się dowiedziałeś?
5: Dużo rzeczy.
3: Na przykład?
5: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
3: A co ci się najbardziej podobało?
5: Zwłoki.
3: Okej. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
5: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
3: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
5: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
1: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Włocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
6: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
7: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia, trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia, by codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
6: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
8: To my, to na naszych barkach to bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. ale nie byłoby

0: Policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
1: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
2: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą w dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. My na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
3: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
4: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
5: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
6: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
5: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
4: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
4: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
6: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
4: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty, a teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od

0: sześć następnych edycji jest realizowane w Pinczacie.
1: Święto pieroga w Pinczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78.

0: Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór wrocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Wrocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta trójka, trójca, wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze. Natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24, 25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie jesteśmy pewni tego w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Wrocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani dyrektor, pani prezydent mówiła. Mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy.

0: Zawodowo oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach, natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych wrocławskich, prowadzonych przez miasto Wrocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Wrocławku, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe. To jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych, wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół wrocławskich, wybiorą również Wrocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym wrocławskim tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we wrocławskich szkołach.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia.

0: Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy... To są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy trzecim a dwunastym tygodniem, a dziewiątym, dwunastym tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, trzecim a dwunastym tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźliczki. Tu wpływ gruźliczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany.

0: Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia wszerdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje. Tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na wszelkiego
0: rodzaju
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka

0: Kasia bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy, zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe. Mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery.

0: które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te smery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to smery skurczowe lub smery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o to nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi.

0: Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś

0: bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, to no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli

0: zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest
0: jego,
1: pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego
0: trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu

0: U Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetargi i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.

0: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
1: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
0: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
1: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań.
0: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurami

0: dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
1: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
2: Na przykład, czym jest szpadel?
3: A wiesz, kim jest archeolog?
2: Tak, wiem.
3: Kim?
2: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy. Na przykład. Nie wiem, miecze. Wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
3: Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
2: No, bardzo fajnie jest.
3: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
4: Bardzo fajnie.
3: A czego się dowiedziałeś?
4: Że na przykład jak zbijesz talerz, to tu trafia na przykład i też nie wydobuje się dinozaurów.
3: Warsztatach.
5: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
3: A czego się dowiedziałeś?
5: Dużo rzeczy.
3: Na przykład?
5: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
3: A co ci się najbardziej podobało?
5: Zwłoki.
3: Okej. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
5: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
3: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
5: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
1: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Włocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
6: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
7: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia, trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
6: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
8: To my, to na naszych barkach to bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnia.

0: wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
1: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
2: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
3: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
4: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro Święto Pieroga.
5: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
6: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
5: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zbójnicku.
4: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
4: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
6: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
4: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, jakie to, jak, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało święto pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchę.

0: Pewce, a my jesteśmy z Pinczaty, a teraz już mamy siedzibę w Pinczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pinczacie.
1: Święto Pieroga w Pinczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku. I tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym

0: zakresie wybór wrocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Wrocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące, zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze. Natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24, 25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie jesteśmy pewni tego w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Wrocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani prezydent mówiła. Mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo

0: Bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, no, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych, wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim, no, tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 3. a 12. tygodniem, a 9., 12. tygodniem życia płodowego. Życia płodowego. I rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźliczki. Tu wpływ gruźliczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej

0: najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tej wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego
0: rodzaju
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tempe powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu,

0: kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.

0: kardiograficznie.
1: No
0: teraz
1: właśnie,
0: właściwie
1: przeszliśmy do diagnostyki,
0: tak,
1: tak?
0: tak, badania echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i, bym powiedział, korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział,

0: najważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
1: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
0: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
1: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
0: tak,
1: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
0: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
1: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
0: Lewej komory.
1: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej. Tak?
0: Tak.
1: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
0: trójdzielnej.
1: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
0: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
1: Stosuje się, no, na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
0: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
1: Tak,
0: to
1: no na pewno.
0: Będzie,
1: na
0: będą
1: pewno.
0: Te czynniki działały korzystnie.
1: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest bym chciał takim

0: kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało. Tak? Bo tak
1: co
0: pacjent
1: prosi?
0: Myśli,
1: tak.
0: że zostanie.

0: stanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować. Tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z towarzystwem opieki nad zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby

0: końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe. Nie wiem, czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
1: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
4: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest

0: jest miasto Włocławek. Zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam Panu Dyrektorowi Markowi Wódeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
1: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
0: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań.
1: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
5: Na przykład, czym jest

0: badel.
1: A wiesz, czym jest, kim jest archeolog?
0: Tak, wiem.
1: Kim?
0: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy. Na przykład. Nie wiem, miecze. Wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
1: Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
0: No, bardzo fajnie jest.
1: Dobra. W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
2: Bardzo fajnie.
1: A czego się dowiedziałeś?
2: Że na przykład jak zbijesz talerz, to tu trafia na przykład i też nie wydobuje się dinozaurów.
1: Tatach.
3: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
1: A czego się dowiedziałeś?
3: Dużo rzeczy.
1: Na przykład?
3: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
1: A co ci się najbardziej podobało?
3: Zwłoki.
1: Okej. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
3: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
1: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
3: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
4: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Włocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
5: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
6: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia, trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
5: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
7: To my, to na naszych barkach. To bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
5: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.

0: a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
1: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
2: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
0: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
0: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
3: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
5: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
3: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty, a teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
0: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Tamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku. I tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych.

0: jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował Zespół Szkół Ekonomicznych oraz również Zespół Szkół Chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych, troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był Zespół Szkół Elektrycznych. Oni się, ta wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o plasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym, dlatego że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze. Natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24, 25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będziemy mieli, jesteśmy pewni tego w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani prezydent mówiła. Mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci,

którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Wrocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek, no, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe. To jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych, wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim, no, tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją

0: nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniem, a 9, 12 tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No, geny to, niewątpliwie również.
1: No, myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźliczki. Tu wpływ gruźliczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastosowania,

0: stawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia wsieria się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak.
1: Wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tempe powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki.

to się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które

0: I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik, czy jakby każda zastawka daje inny objaw, czy też
1: Można
0: są
1: by
0: to
1: było powiedzieć
0: podobne
1: tak, że
0: objawy?
1: jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
0: Jeszcze trójdzielną ma.
1: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
0: Co to takiego garb sercowy,
1: no to są,
0: panie doktorze?
1: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
0: No
1: teraz
0: właśnie,
1: właściwie
0: przeszliśmy do diagnostyki,
1: tak?
0: Tak,
1: tak. Badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia, i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych, tak?
0: No żeby tą do jakiego zastawkę... momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi

0: decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
1: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
0: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
1: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
0: tak,
1: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
0: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
1: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
0: Lewej komory.
1: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
0: Tak.
1: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
0: trójdzielnej.
1: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
0: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
1: Stosuje się, no, na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
0: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
1: Tak,
0: to
1: no na pewno.
0: Będą te czynniki działały korzystnie.
1: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest, bym chciał, takim kwintesencją.

0: zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało. Tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie.

0: poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować. Tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po odwier wykonania

0: badaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe. Nie wiem, czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
1: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
4: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur

0: nosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku. I tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wódeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
1: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
0: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań.
1: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
5: Na przykład czym jest szpadel?

0: Kim jest archeolog?
1: Tak, wiem.
0: Kim?
1: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład. Nie wiem, miecze. Wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
0: Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
1: No, bardzo fajnie jest.
0: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
2: Bardzo fajnie.
0: A czego się dowiedziałeś?
2: Że na przykład jak zbijesz talerz, to tu trafia na przykład i też nie wydobuje się dinozaurów.
0: Tatach.
3: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
0: A czego się dowiedziałeś?
3: Dużo rzeczy.
0: Na przykład?
3: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
0: A co ci się najbardziej podobało?
3: Zwłoki.
0: Okej. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
3: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
0: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
3: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
4: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
5: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
6: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia, trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
5: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
7: To my, to na naszych barkach. To bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
5: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
8: To przede wszystkim

0: zaangażowanie w zwalczanie, zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
1: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
2: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
2: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
3: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 święto pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
5: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
3: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty. A teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
2: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: prawnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok

0: 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych, troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta trójka, trójca, wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze, natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie jesteśmy pewni tego w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Wrocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani prezydent mówiła. Mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych wrocławskich prowadzonych przez miasto Wrocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Wrocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że

Każdy kandydat, który zdaje do wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek, no ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe. To jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych, wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół wrocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym wrocławskim no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we wrocławskich szkołach.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźlicy. Tu wpływ gruźlicy na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
0: Choćby nadciśnienie.
1: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna.

0: No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznym, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też...
0: Można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? Mhm. I po prostu robią

0: się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, no
0: to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy, zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe, tak? No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę... momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej.

0: na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przez zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze, od młodych lat po późny wiek, to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach.

0: 70. lepiej
1: Albo
0: albo
1: odwrotnie.
0: gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane, no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia,
0: jeżeli
1: zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także, no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest
0: jego,
1: pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli,
1: tak,
0: że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolice ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z towarzystwem opieki nad zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem, czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co

0: dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy Grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
1: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil SA. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
4: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast

0: Pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
1: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
0: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań.
1: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne, odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
5: Na przykład czym jest padel?
4: A wiesz, kim jest archeolog?
5: Tak, wiem.
4: Kim?
5: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze, wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
4: Okay. Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
5: No, bardzo fajnie jest.
4: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
6: Bardzo fajnie.
4: A czego się dowiedziałeś?
6: Że na przykład, jak zbijesz talerz, to tu trafia, na przykład. I też, nie wydobuje się dinozaurów.

0: W Stanach.
1: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
0: A czego się dowiedziałeś?
1: Dużo rzeczy.
0: Na przykład?
1: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
0: A co ci się najbardziej podobało?
1: Zwłoki.
0: Okej. Okay. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
1: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
0: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
1: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
2: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
3: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
4: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia, trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia, by codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
3: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
5: To my, to na naszych barkach to bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
3: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
6: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze naszej jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty

0: z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
1: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
2: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zbójnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
2: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
3: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
5: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
3: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty, a teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
2: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę

0: E-karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku. I tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie

0: techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych, troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące, zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o plasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze, natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie mieli, jesteśmy pewni tego, w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani prezydent mówiła, mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, no ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy

kompetencje kadry dydaktycznej, wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych. My stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog.

0: o wadach zastawkowych serca to dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe, długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 3. a 12. tygodniu, a 9., 12. tygodniem życia płodowego. Życia płodowego. I rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład grużyczki. Tu wpływ grużyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych, naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
0: Choćby nadciśnienie.
1: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzone.

0: Przejdziemy.
1: bym powiedział, do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tej wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie
0: Nie ma.
1: obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
0: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
1: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
0: Więc tutaj uważajmy, tak, na
1: Tak,
0: wszelkiego rodzaju
1: każda
0: infekcje.
1: infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
0: No właśnie,
1: Tak.
0: panie doktorze, jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
1: Można
0: są
1: by
0: to
1: było powiedzieć
0: podobne
1: tak, że
0: objawy?
1: jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność,
0: Jeszcze trójdzielną ma.
1: jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca, generalnie.

0: bym powiedział, tak pierwotnie, to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, no
0: to są,
1: panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie, i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia, i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę... momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też tak. Stosowania leków?
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właśnie

0: właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest, bym chciał, takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkohol.

0: alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to
1: No
0: było jednym
1: właśnie.
0: kiedyś z przykazań kościelnych, tak?
1: Tak.
0: Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej,
1: Albo
0: albo
1: odwrotnie.
0: gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane, no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia,
0: Jeżeli
1: zlekceważymy, na co się
0: tak.
1: narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także, no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: Tak.
0: ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: To
0: na
1: jest
0: nic, i to
1: decyzja
0: jest
1: pacjenta.
0: jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo
1: Co
0: tak
1: mu
0: pacjent
1: grozi? Tak.
0: myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacie cięższy i już
1: Dlatego
0: nieodwracalny.
1: trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolice ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem czy już

0: czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
1: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil SA. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
4: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe

0: niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wódeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
1: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
0: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań.
1: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne, odbywają się w dnia 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
5: Na przykład czym jest szpadel?
4: A wiesz, kim jest archeolog?
5: Tak, wiem.
4: Kim?
5: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze, wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
4: Okay. Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
5: No, bardzo fajnie jest.
4: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
6: Bardzo.

0: Fajnie.
1: A czego się dowiedziałeś?
0: Że na przykład jak zbijesz talerz, to tu trafia na przykład i też nie wydobuje się dinozaurów.
1: Tak.
2: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
1: A czego się dowiedziałeś?
2: Dużo rzeczy.
1: Na przykład?
2: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
1: A co ci się najbardziej podobało?
2: Zwłoki.
1: Okej. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
2: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
1: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
2: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
3: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
4: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
5: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia, trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
4: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
6: To my, to na naszych barkach. To bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
4: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
7: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w nasze naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich.

0: dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
1: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
2: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 Święto Pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
2: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
3: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
5: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
3: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty. A teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
2: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze.